we wodzie. 3, 4. Młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

kosztujmy. Jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

Wydziałem potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi chrodyło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz, dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powidają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, što ho vam dali, keď ste z vojny vertali ňaňu, že by sa lekšem zdalo konania. To sam, što ste ním prasli, jak suchým suchom o kobyčku, hlomili na polovinu, že by ne strelal bilše pod nemoblom kovina. Što ste ho skryli pred nezrimým iščím zorom mojim. V vagoni pod ubiču pochoronili. Tamtot gwer nedwych bym dosia. Ne proto, że samoubyciu chroniat pod plotom, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuria

ciało zbytnie młody, przeciwienny zmes, przeciwienny zmes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w łukawach policji, w prostu słomy dzień, w prostu słomy dzień. W prostu mam dzisiaj siły, barwa wraca na kocie.

Kuchera, Doneska, Zaran, Glam FM. Glam FM.

Widziałem potyk w Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi chrodyło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powidają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

Dobry wieczór szanownym radiosłuchaczom, a niekotrym to może dobre południe albo dobry dzień. Mamy serdeczny wieczór z Alem Kiuskim czasem, program Register Zabytki, a przy mikrofonie jest Natalia Małecka-Nowak. Zaczynamy. Nasza subiektywna radiowa lista zabytki u Radia Alem FM z miesiąca na miesiąc robi się nam coraz bliższa i coraz dalsza. I na szczęście, lecz nie zapowiadali jeszcze tego, żeby tych osobliwości mało nam braknuty i trzeba było zaperaty listu. Nasza lękowina skryła jeszcze wiele wyniatkowych budynków, miejsc, obiektów czy innych tego roda właśnie osobliwości. Naszą radiową encyklopedię zabytki utworzymy razem. Z waszyma podpowiedziami pomieszczamy na listie zabytki przeróżne ciekawe rzeczy. Czasem są to możliwe rzeczy typowe w kontekście tego, co nam przychodzi na myśl, jak podumamy o zabytku. Typowe budowli, jak na przykład cerkwy, a czasem są to na przykład same koncepcje tego, co mało byty pobudowane, co mało powstaty, jak na przykład żeliznicia z Jasła do Konecznej. Okrem cerku, jak najskorsze znajdziemy w krajowej dzie Lemkowiny, na naszej subiektywnej radiowej liści znajdziecie jeszcze między innymi drewniana zabudowa Bortnoho, wojenny cmontier nr 4 w Hrabi, żeliznyciowe pouczynia Muszyna Krenycia, architektura kurortnoho Iwony Czacy, typowo haleckiego miasteczka Dukle. Dnes by się dłaty budeme zas pro cerką, bo tych mamy na Lemkowini dość duże, choć nie wszystkie cerkwy peretrwale tiażki wojenny czas i okres po weseliniach, choć ich techniczny stan był dobry, a czasem nawet i bardzo dobry. Na razie jeszcze nie będziemy się zosredzać na tych prekrasnych cerkłach, jakich już nie je, bo dnes będziemy na jednej z tych, jakich krasu możemy jeszcze empirycznie doświadczać. Zapraszam Was dnes na program poświęcony cerkwy pokroju świętych Kosmy i Damiana w Melyku. Teper cerkwą to ta osnowana jest jak rymokatolicki kosteł. Seło Mylek zmienkowane jest w drugiej połowie 15. stulecia przez polskiego kronikaria Jana Długosza. Z koryśni zmienki, meczeńczyma w dokumentie Korola Jahajły z 1491 roku, sąd przez denekotrych historyków kwestionowany. W 1585 roku miała miejsce druga lokacja Myleka, tym razem na włoskim prawie. To znaczy, że skorsza lokacja miała miejsce na niemieckim zwanym też Magdeburskim prawie. Szołtysem w tym czasie był szołtys sąsiedniej Andrzejówki, zwanej Teodorą. Otrzymał win przywilej na lokowania seła od biskupa Franciszka Krasińskiego i już w tym lokacyjnym przywileju był predwydzony łan zemly na uposażenia cerkwy. Synowe Teodora, Jaśko i Ignaty dostali w 1596 roku potwierdzenia lokacyjnego przywileju przez krakiewskiego biskupa Radziwiła. Do 1639 roku Mylek należał do parafii w Andrzejówce w muszyńskim majątku krakiewskich biskupiów. Parochiów w Myleku miał erygułaty w 1639 roku biskup Zadzik, a to liczny paroch zakupił od myleckich szołtysiów łan zemy jak pośladne. Pod koniec 17. stulecia Mylek rachował 40 kmitiów, jakie zanimale 17 dłaniów i był uważany za jedno z najbliższych i najbogatszych seł muszyńskiego klucza, znaczy kompleksu majątku krakiewskiego biskupiów, w grupie tzw. popradzkich seł. W 18. stuleciu trwał konflikt między parochą a myleckim szołtysami, jakie koniec kińcił na mocy dekretu biskupa Załuskiego odebrali łan zemli, budući skorsze w posesji klebaniu. Następnie biskup Sołtyk 21 kwietnia 1760 roku rozsudył to spir, nakazujący myleckim szołtysam, między innymi Jakowowi Tychańskiemu, żeby zwernuli 3/4 łanu zemli parochowy Konstantomu Miskomu, prezbiterowi Myleckiej Cerkwy, zas 1/4 łanu biskup liszył szołtysam. W 1785 roku było w Myleku 340 semero parafian, a w 1795 już 490. W 1801 roku rozbiorowe austryjskie władze pouczyli parafii w Myleku i Andrzejówce. Paroch był od tego czasu nazywany Myleckim i Andrzejówskim, a mieszkał w Myleku. Chwila pererwy i wertamy do myleckich parochiów.

Czujemy się za schłyku domu besidualizmy o mylicko-andryjuskich parochach, a generalnie besidujemy procerką w Myliku. Otrze pierwszym seret porozbiorowych mylicko-andryjuskich parochiów był Hawryjusz Żegiestowski, jaki pochodził ze szłaszczeńskiej rodyny andryjuskich parochiów z tradycjami. Jemu to właśnie przypało w udzieli pobudowania prysutnej teper w Myliku cerkwy, kole w czas Wielkiej Wyliły w 1813 roku wody z bliższego potoka zniesły starą cerką. Noa, podla miejscowego przekazu, pobudowana została w pobliskim do poprzedniej miejscy, jednak kus wyżej, na miejscu starego cmenteria. Parafia należała do muszyńskiego dekanatu greko-katolickiej peremyrskiej jeparchii. W połowie 80. roku XIX stulecia Mylek rachował 551 parafian, a w 1909 roku 796. W 1926 roku przeprowadzono remontowe roboty cerku, jako obniali zmianę dachu i łeżyczok. Być może w tym okresie w Seredyni łeży pobudowano dublujuczu jej osnowu konstrukcję dla połyszenia dzwonił. W 1930 roku zrobiono nową polichromię Seredyny. Od 1934 roku parafia w Myliku znajdowała się w obszarze apostolskiej administracji Lemkowyny. Po 1936 roku podjęto następne remontowe roboty. Gontowe wkrycia ścin zastuplano poziomym doszkłaniom. W tym czasie zrobiono ciłną stolarkę wychladiu, pobliżano wychlady w chramie wiernych i ołtarii, zrobiono im też zewnętrzne obramowania. Sytuacja cerkwy zmieniła się, kiedy w 1945 roku wyselano żyteli sela na schód. W seli zostało lemowisem rodyn. To te rodyny w lipcu 1947 roku wyselano na zachodnie ziemi polskiej drżały. Od tego czasu cerkwa w Myliku stała się dojzdowym kostełom rymokatolickiej parafii w Muszyni, a od 1951 roku została w Myliku poklikana przez tarniuskiego biskupa Stepa łatyńska parafia. Cerkwa w Myliku, orientowana cerkwą, znajduje się w Seredyni Seła po prawej stronie drogi, jaka wede od Muszyny do Żegiestowa, za potoką, jaki płynie dnem doliny ku południowej i wpływa do riki Poprad. Usytuowana jest na uboczy doliny na sztucznie uformlonym placu. Od zachodniej strony zrobiono ze mną szkarpu, a przy podstawie podmurowano jej. W murze znajduje się niewielka peczara, w jakiej pomieszczono współczesną figurę Bożej Matery. Po szkarpi za kosą do cerkwy lety od mostka na potoci dojść doła droga, od której odchody tafliło dojść na współczesny cmontir, oddzielony od cerkwy maleńkim potoczkom w zahubliniu na piwnicz od cerkwy. Między cerkwą a potoczką znajdziemy jeszcze toż to ostało po starym cmonterii. Na schód od cerkwy ubocza wercha woznosy cię aż do lisa. Poblisko cerkwy pobudowana jest okrema dzwonnica. Na południe plac pod cerkwą opada w stronę murowanego budynku koleśnej greko-katolickiej klebanyi, teper nijak nechosnuanoj. Natomiast na południowy zachód od cerkwy w dolinie nad potoką stoi drewniany budynek teperycznej klebanyi i murowany gazdiwski budynek parochii. W bezpośrednim sąsiedztwie cerkwy rosnę paru starych lip. Od południowej i północnej strony, przy steżce na północny zachód od cerkwy, rosnę pomnikoła paru sodlitnia lipa. Może derełamy widno ślidy rozobranego murowanego ogrodzenia, a dookoła cerkwy jest trawnik.

Cerkoł w Meleku, od dnes zabytok radiolem FM, to derewiana cerkoł o zrubowej konstrukcji z wężą o stopowej konstrukcji i konstrukcyjni izbyci. Cerkoł stoi na pidmuriuci złomlenego kamienia, babynec postawleno na pidmuriuci z cegły, a konstrukcyjne stopy łeży pomieszczone są teper na punktowych betonowych fundamentach. Dachy łeżyczki, bania łeży pidbyte są miedzianą blachą, ściny obyty gontom. Izbycia łeży oszalowana jest pioną łodoszkami. Płaszczyna ściny wyładzana jest truchą. Uchły związane są na dokładnie dopasowane zamki z krytym czopom. W ołtarii połowa jest płaska z doszczok, w chramie wiernych połowa składa się z krótkich doszczok poukładanych w rąb, jakie poprybijane są do husto ułożonych stropowych belok. W babynce mamy lem belkołu połału, jaka się składa z trzech piłperecznych tragariów. Łeża woznosy się nad zachodnią częścią cerkwi niezależnie od zrubowej konstrukcji chramu. Cztery konstrukcyjne stopy, tzw. świcy, pochylone są do seredyny i perewiazane są ze sobą specjalnym systemem bel i rygliw. Konstrukcja izbyci, na jaką wchodzą cztery nadwiszane ryglowe ściny, spera się na wysunętych kińciach wyżniu rygliw łeży. W seredyni znajduje się zdublowana stopowa konstrukcja do zawieszania dzwonił. Ściny łeży obudowane są dołą pionowymi ścinkami i tworzą tak zwaną zachatę. Po północnej stronie ołtaria stoi zrubowa ryznycia, wkryta płaską połałą, podobnie jak znajdujące się przy bicznych ścinach chramowiernych zrubowe aneksy, kryłosy. Cerkoł wkrywają oddzielne dachy nad każdą częścią budowli. Są to krokwiowe dachy, nad ołtarą i chramowiernych łomleny, przy czym niżni czasty dachowych płaszczyn leżą na zrubowych ukosach załomił. Pionowy czasty załomił stanowią ścinku diluczu płaszczyny dachu. Przytwór w przyzemnej łeży wydzielony jest ścinkami o stopowej konstrukcji pionowo odoszkłanymi. Pidłochy są poprybijane do legariów. Cerkoł woznesena jest na planie kresta z ryznycią pomieszczoną po północnej stronie ołtaria. Szersza od ołtaria i dolsza jest czast chramu wiernych z bicznymi aneksami, kryzosami od południa i od północy. Pod wieżą pomieszczono babynec, prytwór i dwa składziki po bokach. Wszystkie doty pomieszczenia wozneseno na planie prostokutiu. Ołtar i babynec mają identyczne wymiary. Szerszym bokom prylichają po obok stronach chramu wiernych. Chram wiernych może predilety na dwie czasty. Schidnia prylichająca do ołtaria okrużona jest krylosami, jak określają jej dołhist, a oddzielona jest od zachidniej czasty uskokom solei. To ta zachidnia czast chramu wiernych jest kwadratowa. Krylosy są symetrycznie pomieszczone. Ryznycia ma taką samą dołhist jak ołtar, a szerokist taką jak głubokist północnego krylosa. Prytwór pomieszczony jest nesymetrycznie przy zachidniej ścini babyńcia, w związku z czym składzik po lewej stronie prylichającej do prytwora jest poszerzony. Po obok stronach w składzikach pomieszczono konstrukcyjne stopy łeży. Do cerkwi prowadzą te dwa wchody, jeden od zachodu przez prytwór, drugi od północy przez ryzniciu. To był opis cerkwi, tak jakbyśmy smotryli na nią z chory, a teper perejdemy do jej wyhladu, kiedy idę o bryłu. Bryła cerkwi składa się z trzech wyodrubnionych czastyn, zbohaczonych dodatkowymi aneksami. Najwyższa jest wieża od zachodu, niższy chram wiernych po seredyni, no a najniższy jest ołtar od schodu. Brył chramu wiernych zbohaczają dodatkowo symetrycznie pomieszczone wspomniane krylosy o wysokosty ścin zbliżeni do wysokosty ołtaria, do kotroho zas od schodu prylichat iszczy ryznycia. Od zachodu cerkoł pomieszczona jest na pidmuriuci, jaka wyriunuje pochylenia grunt.

Czujemy się po nastupni muzyczni Pererwi. Dalej znajdujemy się w programie Register Zabytków i teper prodążamy opis bryły cerkwy, jaka znajduje się w Mylniku. Uważa cerkwy woznesena jest na planie zbliżonym do kwadratu o ścinach nachylonych ku seredyni. Winczy dłeżu nadwiszana

czyni mająć i szczepioną ścinku. Dach nad ryznicą jest płaszczynowy, stanowy peredołżenia niżnie czaste płaszczyny dachu nad ołtarią. Zachata, jaka misty ciadowkoła leży, wkryta jest płaszczynowym daszkom. Od zachodniej strony nad wchodą nadwieszony jest dwospadysty płaszczynowy daszok, okaleny ci prosto padający do ścin leży, ze szczytem i okapałym daszkom. Łyżyczki, jakie wincza te dachy, różnią się sposobem ich osadzenia. Łyżyczka bani łyży osadzona jest bezpośrednio na szatrowym daszku. Łyżyczka nad chramą Wiernych ma osmobiczną masywną pitstałę wkrytą płaszczynowym daszkom pitkreslenym profilowanym gzymsom. Zas łyżyczka nad ołtarią, jak pitstałę, ma identyczny daszok osadzony na szczycie szatrowego dachu. Wszystkie łyżyczki pod tą baniastą czasią mają to tak zwane perewiazania. Wyżej zas wśród prowadny litarni, piramidalny daszok zwieńczony makołycią i kresty na półmisiaciach. Nad banią łyży pod krestą nachodzicia iszczy stożok i gałka. Ściny cerkwy mają niewielkie czysło architektonicznych elementów. Jeden szor pomieszczonych pod bliższym kutom gątił, pod okapały gzymsy i dekoratywną stolarku z obramowaniem. Na zachodniej ścini nad hołownymi wchodowymi dwermi pomieszczono skromny szczytowy daszok. Wchodowe dwery są nowe. W chramie Wiernych wyglady zaperty są od hory pełnym łukom. Nad kryłosami trikutne szczyty są odoszkłane. Ściny i zbyci łeży mają pionowe doszkłania podzielone na dwie czasty. Wyżni czasty pomieszczone są po trzy na każdą stronę z łukowe prostokutne diry zaperty pełnym łukom. Podział na czasty wynika z pomieszczenia poziomej listły. Pionowe listłania do szkłania nie tworzy przekraszenia, a odległosty między listłami są różne, zależne od szerokości doszczok. Zakończenia izbyci, niżni rand, zrobiony jest z wytiatej doszki i bohato profilowanego gzymsu. W zwieńczeniu izbyci pomieszczono krest o bogatym rysunku. W serdynie cerkwy wyróżnić możemy trzy hołowne pomieszczenia. Ołtar, oddzielony od chramu Wiernych ikonostasą, chram Wiernych z krzesłami po bokach i babynec. Po serdynie ołtarnej czasty stoi niedokończona Wierni zrekonstruowany prestił. W chramie Wiernych połała wyłożona jest doszkami, jakie przytwierdzone są do stopowych bel drewnianymi kołkami. Barulene są to te kołki na żółty kolor, a ranty pomalowane mają na zeleno. W połali pomieszczone są do drzwi wentylacyjne diry zakończone ażurowymi żeliwnymi przysłonami z motywem kolesa i wincia. W oschidniej czasty chramu Wiernych po bokach otwierają się na seredynu pomieszczenia krylosiów wkryte płaskimi powałami. W krylosach pomieszczono biczne ołtary. Nad perejścią do czasty krylosiów wyciate są w belci profilowane uskie gzymsy. W ścinach krylosiów pomieszczono po jednym sześcioszybowym wygladzie. W bicznych ścinach chramu Wiernych pomieszczono po dwa prostokutne wyglady zaperty pełnym łukom, a wypełnione są stalowymi, wieloszybowymi kwaterami ze szkłem z pionowymi elementami w formie grotiów.

i po małe kińczymy dneśnie wydania programu Register Zabytkiu. W Babynci mistycia muzyczny nadwiszany chor z prostym parapetem i schodkami do niego po prawej stronie od wchodu. Wchodowe drzwi do Babyncia są jednowrotowe, klepkowe z motywem rąbu, nabyte ćwakami, pomieszczone na dekoratywnych zawisach z wykładką z krestyką i nowym stylizowanym skrzynkowym zamkom. Kiedy chodzę do rozmalowania seredyny cerkwy, to jest ono hołowni ornamentalne, stylizowane, z motywami w naiwny sposób nawiązującymi do ukraińskiej sztuki. W chramie wiernych, między wygladami, w ornamentalnych ramach, rozmalowano osoby świętych Petra i Paula. W ołtary na plafonie i na połali jest namalowany wielkich rozmiarów mandylion, najpełniejszy malowany w 80-tych rokach XIX stulecia. Jest też ikonostas z 1806 roku, a być może, że ma jeszcze starsze elementy. W północnym królosi znajduje się ołtarek z pisno-barokowym retabulum z obrazem Świętej Trojci, zasłonionym niezabytkowym obrazem Bohorodyci. Okrem tego na wyposażeniu cerkwy są jeszcze ikony opłakowania Jezusa Chrysta z 1700 roku, pieta z 18. stulecia, dwa feretrony, płaszczenycia z 19. stulecia i stacji chrestnej drogi neorokokoły z 20. stulecia. Kubatura cerkwy wynosi aż 800 kubyków, a prostor podziemny 230 kwadratowych metrów. Przy cerkwy znajduje się też drewniana okrema dzwonnica z topowej konstrukcji na podmurówce złomlonego kamienia, pobyta miedzianą blachą z izbycią pionowo-doszkłaną, o ścinach nachylonych do seredyny. Dzwonnicę wieńczy czteroospadysty dach zwieńczony kutym żelaznym krestem. Doszkłania izbyci zakończone jest dołą doszką wyciatą w piłkolesa. Złukowe prostokutne diry przysłonione są drewnianymi żaluzjami. W pierwszych rokach po wojnie i po wyseleniach cerkwą nie miał się to opiekuaty. Opuszczona była zrabowana. Od 1951 roku, jak parafialny kostel, została wyremontowana i założono elektryczną instalację. Najpełniejsze w tym czasie pobudowano okremu dzwonnicę i rozebrano nyżnią część ikonostasu, rozwiszający po cerkwi ikony. Prestił rozebrano. W 70-tych rokach XX stulecia zas odremontowano cerkwę. Ocementowano podmurówkę, zbudowano betonowe schody, pomalowano olejną farbą do szkłania ścin cerku i stolarku, a antykorozyjną farbą pomalowano dachy i łeżyczkę. Zaimpregnowano gąd na ścinach łeży i najpełniejsze zamieniono do szkłania izbyci likwidujące dekoratywne listwowania. W 80-tych rokach podjęte zostały roboty z inicjatywy ojca Czekaja, roboty, jakie mali przywrócić zabytkowy wygląd cerkwy. W tym czasie zrobiono punktowe fundamenty pod stopami łeży. Oczyszczano podmurówkę, oklejano kamieniem wchodowe betonowe schody, usunęto betonowy parapet, zastępujący go drewnianym poruczatom. Do szkłania ścin cerkwy usunęto i przywrócono gąd, a w seredyni, choć nie do końca wierni, zrekonstruowano prestił i przywrócono na prawidłowe miejsce ikony z ikonostasu. Koło 2000 roku dach wkryto miedzianą blachą. Zmieniono przy tym formę płaszczynowych dach i ołtaria i profil łeżyczok. W 2002 roku przeprowadzono dalsze remontowe roboty z odsłonieniem drewnianych gzymsił, przywrócieniem ich kolorystyki i kolorystyki prywydnych litarń na łeżyczkach. Wymieniono część stolarki, zaimpregnowano gąd i zamieniono kolorystykę obramowania wyladiu z czarnego na brązowy. W Dżerżawny Register cerkwą wpisana była 5 wersja 1964 roku, a w Register Rady Jalem FM wpisali z maju dnes. I na tym skończymy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, a program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilno było bandam, tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona, tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Wydity i merty. Nycz zajdesz, soneczko, za horu daleku, nycz wozmesz za sobą klycz predweczerni lalekiu, blisny mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku i zapraszam na 12 już czas noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Tak jak na zaran był chramowy praznik w ich seli, wziął mi krysaty kapeluch i piszą do cerkwy. Horiaczej był den, słońce drżgało. Horbok przy cerkwy pestrył się od barwnych odin naroda, szto zyszą się na kiermesz. Rozłożyło się tu, hejby ciłemisto, Żydy, pregnare zo swoim akramamy, placzyntare zo swoim bohomazamy, olijnym malunkami, uhorsky handlare z antałkami kwasu i wyna, kosowskie honczare, safijannyki, skutił, tkaczy z Kosowa, olijare zo semyhradia, reszetnyki z lemkowyny, wszytky zo swoima wyrobamy, płodamy. A naroda sama krasa jawyła się tu, bojk, hucuły, znad czeremosza i znad pruta, hordy wojowniczy. Najkrasze oróżia błyszczało dnes za czeresamy. Rozumiesz, mecz wszytkim tym ja hladał jej. Obyszą jem torchowyciu, stojała operta w ostyrwci, poprybywany na czas kiermeszu i trymała za ruku brata, wisemricznocho chłopcia. Za nią, za ostyrwciamy, stojał rumuński szuchaj. Schyliwszy się ku jej lyciu, wiół besitu. Od niej był schidni blesk, stać obnymał czorny, bohato agrapowany gorset, witer poduwał basamunkami, kotry jak ohniany mygotily do sącia. Przybliżał jem się, jak to ta zajata w objatia dusytela boa żertwa. Zwernu jem uwachu, że szuchaj odyszał, lem romanyczelka stojała neporuszeno. Przystupił jem na miejsce szuchaja, stał popry niej, czujem jej oddech. Szto za rysnyci nad oczami? Jej tajent na lycy był delikatny, a proto horiaczej. Na ustach jej prytrymowali amorky wicznej ohen. Win lubyt was? Żwidał jem. Na moi słowa zaczudowano pidnesła hołowu i pizryła na mnie. Znam już to pizrynia, znam już to pochlad, kotryj ny na chwylu ne spoczne hority, choc neraz hory do stremyt gutomu. Ona wydymo ne nadijała się na taku zminu, zas odwernuła twar i spłameniła. Ruka jej tremtiła. W tej chwili zabyła ona staty się tą dziwą, jaką była, kole iszą jem za nią na pochoroni. Ty kto? Odozywała się, aż teper pozrajuczy namia. Tepło mia zmorozyło. One ty obezboronyło mia. Ne czułem iszczy toho słowa od żeny. Jedno słowo. Ty. A hejby deki chor zwuczało w mojej duszy. Jej hołos ne był miachki, ne był i projaty, jak hołos lisowej bohyni wyły była w nym i prośba, i śmilist, i dykist, i wnymania, jak w toni hoboi, sołotkistiu napojenym i dykistiu zakraszenym. Artemon, smole na neho, ozwał się za mną hołos i poczuł jem ruku na rameny. Kliczut ja, ty na smert zahuszenej, pot odyczekajut. To był Ileja, kotry potiachnął mia za sobą. One dołcha poznał jem zwuczny śmich, czyjże win jak ne
Olhin, obi damy, besiduwali z Kiryłą, kotry wytiahneny jak struna, prewyższał na hołowu wszytok narit. Iszczym nevstych prywytaty się jak suco, a uż ramia Olhy spoczywało na moim. Ile ja pryuczył się do Faustyny, a Kirył jak pokrowytel z wysoty pozerajuczy kraczał za namy, hejby żurawel od czasu do czasu pitnosiaczy swoi kryłaty ruky. Prochodyli my blisko mojego fantomu, mojej romanyczelki, kotra pizryła na nas nazriaczo. Pak odwernuła się i wydił jem, jak nerwowo używała wróci zorwany kwitok. I szoł jem takoj bezmyślni, iż czy ne wtyszył się w mojej duszy tot czudny koloryt jej głosu, i ja pierwszy raz w życiu odczuł to hodno wczyny ty jedno słowo żeny. Takoj żeny, jaką była romanyczelka, prawdywa dityna przyrody, eleuka strasty, krasy, palujuczoj krwy i hordoj samośwido mosty, głubokoho zamyślinia i tajemniczoho czaru. Choć w jej oczach horił ohen, jednako objaty one były oreołą neschublenoj melancholii, a divocza melancholia je tą wiczną kołyską, w kotrej wpelęczyć się i najbarże burlywa człowiecza dusza. Divocza tużliwist i zaduma je darom przyrody, wkazujuczym sowerszenstwo, kotre rodyt w nas niewyjasnene ponewolinia poczuć, a za kotrym kryje się w żeny wszytka połnota żenoczych przeżywań, tajemniczo rozplamnenoj strasty, podibni jak neodkryta, dyka krasa przyrody wlewat w nas to, że niewyjasnene tremtinia, wojetliwist, krasa, kotra zajedno hrozyt burią i błyskawyciamy. Nie zachopluwała mia tołdy, nie wyrachowana poza modnych dam, nie ich presmykajuczy uśmiech, nie akuratni podla mody wszyty i żabot, nie bliszczacza brasleta. Ja znał lem krasu i poczucia. I z nim wpał jem do bezhranycznoj lubowy. Jurodywy jem był, nie dumał jem o buducznosty. Znał jem lęż, to zażgnął się womi lubowny żar, szto ne wydobudł się z necho, że zo wszytkim objał moju duszu. Na chneska to już wszystko. Bar serdecznie dziękuję za uwagę. Na następne słuchowisko zapraszam już w ponedilok. Czytała Monika Tylawska.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkoleci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Żadny łby.

0: Zarajte, sztosy, chłopci, zarajte! Wesoło!
1: Na Mirku, nie, wydaje.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart z Zachodu ze swoją audycją Tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Prawie dziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby one nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok.
1: Już najdy nie będzie taki żal, to i tu jakoś będziemy żyć.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
1: A potem było tu i taką dyscyplinę tu trzymali z nami.
2: Na czym polegała ta dyscyplina?
1: Taka była taka dyscyplina, że każdy dzień po dworze trzeba było zamitać, żeby solonki nie było. Taki był policjant, jeden, co chodził każdy dzień i każdy dzień miało być czystsze. Tak pilnowali nas, jak napit. Nie chciał ten opuścić, bo jak on wyszedł, to on był obłych czarno. My sami się bojali, ale tu nie było nic. A on był pewno, że to się zdochły albo umierły. Już potem nie było, jakby byli, ale to się było, bo odkąd by się tak obłych tyle wziął. Tak opowiadał, aż strach, aż się boją. I Dańko gada, nie chodź tam pan, bo tam są pchły, to na gwałt, bo myślił, że tam coś je i to na gwałt. I szło, piszą, to wyszło czysto czarny. Się otrepuło na dworze i płaszcz i szybko do goła, bo czysto czarny wyszło. Taki był, mi się potem zawisił tu, taki był niedobry. Taką dyscyplinę trzeba. A gdzie było sina schować? Ty żyły, jak my nakosili, bo my jeszcze nakosili kuzno, co dacie im tym korowom?
2: No to właśnie, a pole to jeste dostali się prydził na pole, czy jeste się hladali pola?
1: Pole my orali, gdzie my widzieli.
2: Aha, to nie było tak, że...
1: Tu nie było jeszcze
2: że
1: nikogo.
2: Że mate tu i tu i tu mate oraty?
1: Nie.
2: Czyli co ste wzięli, to ste...
1: Co my wzięli, pozahnuli się, orali jeden ko drugiego i tak pozahnuli, bo tylko ste mogli naorać. Korowkami my orali, tam my tak się orali.
2: Na pewno pierwszy ryk to był bas ciężki, prawda?
1: No to my... Jeszcze w pierwszym roku, jak my przyjechali, to jeszcze my się kąpieli przywezli z domu, to jeszcze my się posadili kus. I się jeszcze robili nam, ale to już tak byli bez młodzieży. Bo to już my sadili pod koniec czerwca.
2: A co ste żyli przez to pierwszy ryk?
1: No to pierwszy ryk, no to żyli, bo to tak było. Malimy korowy, to się nam dojili. Pasty my pasli, tylko my widzieli, żeby dane nie trafiło na bombę, bo się bojali.
2: To było zaminowane, heł?
1: Ja nie znam, czy było zaminowane, nie trafiło się. Żeby to te pociski były, ale miny nie było. Bo nie trafiło się, żeby wystrzeliło, no. A tu było pustyczki, puste, tylko z tego okom widzieli. Bo dacza i za tym lisem, jak teraz, jak się tam idę na Gogił, to tam się rodziło zierno takie samosiejka. To my chodili, my baby, kołoski my zrywali. Także my namłotili z tej samej siejki miszok żyta, że to było. A chłopy piszli hledać robotę, no to piszli aż poza Gogił. Bo tu to wszystko było takie no, do, no za Gogołem tam, jak to się zove, to seło. No to piszli tam, no to młotili. Bo to żniwa już były, a tam byli ludzie, co poprichodzili pierwsze i po niemiecku jeszcze byli i mebli, i wszystko w chyżach, i maszyny, i byli, i tam się pozasiedali. No to już byli takie jak gazdowie, już się posijali, już mali.
2: Ale to byli Polacy?
1: Jak?
2: To byli Polacy?
1: Tak, już nie było Niemcy. Ruski byli w Ryczyciach. I jeszcze za 2 roky, czy za 3 jeszcze byli z nami, nie z nami, ale my z nimi. No to oni mali majątek. do te Ruske. To my chodili do Ruskich tu robiti. To my chodili kompery zbierati, to my si zarobili, bo Ruski nie żałują kompery. Kilko zaniesiesz, to ty si możesz brati, każdy raz kolej przyjdziesz. No to nie głupi człowiek był, powiedzcie, wakomy głupi. Się boją głodu, to po pół metra mnie koszy tak zabrali i tak mi z ryczy znieśli na chrbecie koszyk. To ja išła raz z nianią i z tym sąsiadem, i się swarili na nią, bo ja też nie wiedziała, że to i oni. No to nie mogłam zanieść, tam mi pomagali i się swarili na mnie. Ale pomagali. No.
2: A Polacy ochoczo was przyjmowali do roboty?
1: Do roboty, jak chłopi piszli za godziu, to jak młotili, to 25 kg zierna, jak nosił miszki czy wydenia.
2: To było dużo czy mało?
1: No to ja, to rachujcie, ja znam, czy dużo czy wydenia nosić miszki na pit. I 25 kg zierna ste zarobili. No a młotil kilko, jeden dzień, no to ste zarobili 25 kg. No w drugi jak młotil, no to zaz jak chciał wziąć, bo jak mało ludzi tam nie wziął. No takie było. No to chłopi. A jak jeszcze pomagał kosyty, to 10 kg zierna. No i także znam. Da po 4 metry si zarobili, może. Dali mnie do mlina, mlina muka harda była, mlina mołali. I isti tak, co było, jakby swoje zerno. A kompery piszli my zbierati, baby i buraki brati. To już chłopi byli doma, to już...
2: No ja wam jeszcze raz zadam pytanie. Czy Polacy ochoczo przyjmowali was do roboty?
1: No przyjmowali, jak my przyszli na to tu robotę. No i płacili 5 metra na dzień w kompery. No to byli, tylko była na tej robocie, byli my, to te baby, od tego, co my przyszli, to my byli tyle, że ja zarobiłam 6 metrów. No to nie znam kilku,
2: robił...
1: ale kompery zbierali i buraki wyrywali. Bo jak kompery się skończyli, to buraki wyrywali. A wyrywali mnie, że win już oriował. Już mnie nie wyciągali tak rukami, ale oni mali już to te puszki. No to wszystko po Niemcach to było. To oriował, to zbierali i oczyszczali na kubkę. No.
2: A powiedzcie, czy to Polacy, którzy złamy są sidłali?
1: Tu.
2: I tu, i to te z Gugą, i tam.
1: To ty tam za Gugą, to oni tam naszą babę zamuczyli jedną.
2: Za co?
1: Więc jej wzięli, zastartuj, i aż zabili. A to ona była z wielkiego gawro. To tak. To już tak jak z chuligany.
2: No. A tak zahalni, czy to ty Polak, de was de jakosy prezywali, gadali o was banderowcy, Ukraińcy?
1: No tak do oczy nam nie gadali, ale tak dzieci jak tu już, jak już poprichodili do Pagieru, to prozywali. Już był majątek osimny i seło osimny, to banderowcy. I dzieci prozywali się. Dzieci prozywali się. Moja tata najmłodsza, dziewczę tysko, to ona się była. Była się z nima. I powiedziała tak, jak przyszła tu mati, że czego i pobyła dziecko, to ona taka była, że do trzeciej klasy chodziłaś. To powiedziała tak, że pokla budu dozywati Ukraińcami, potla będzie była. Jak nie budu dozywati, to nie będzie była. A ona taka była, że ona zaraz ze szkoły išła się odka, jak już gadali Ukrainko, to już podkaczała, ste widzieli z daleka rukawy, torbu dała drugomu i dała do bytka. Ja ci dam Ukraińca gadać. Ja nie jestem Ukrainka. i potle chodila. A potem jak mama była i tak powiła, to już powie, że ona cię nie będzie wyzywała i ty ją nie bij. To jak nie będzie, to ja jej nie będę bawiła. Tak i powiła. Po słowu, bo dzieci nie znali po polsku gadali.
2: Po jakomu gadali?
1: Po słowu. I w szkole gadali po słowu.
2: I się po słowu, no że
1: no,
2: po jakomu?
1: No to potem się rozczyło jedno od drugiego. Nie znało gadaty, bo mi nie gadali po polsku i nie znało.
2: A, bo gadaty teraz o lęgiskich dzieciach. Dumał, że to te z PGE, to polskie dzieci.
1: No, no, lęgiskie dzieci. No. A i patrzcie, się nauczyli to. Nie, raz masz na nauczyli. Nie gadali po polsku, ale tak, a nauczyciele nie.
2: A to te ludzie, którzy byli, to te Polacy, którzy byli w tych PGE-ach, to byli...
1: To oni już
2: odkal.
1: Nie... To oni byli też tak połychaniani, oni tam nie pozywali się tak, nie. Tu chodził taki stary dzido, ale nikoli nic tak nie pojął źle. Tak nie pojął, żeby tak, żeby po nazwisku pogadali, po imieniu tak, ale tak nie. A to te młode dzieci tak, to się wyzywało. A to te z Gwizdanowa, to oni spali z osokrami, bo tu przyjechali banderowcy. To tak gadali i tak wyzywali. A to też, co już tu poprzyjeżdżali, to oni za nami poprzyjeżdżali, już był PGR, co już ludzie już byli tak rozeznane. I byli tak tu dwóch w PGR, że jednego naszego chłopa zabili z osudzionok, byli na stacji, bo to stacja była z bufetem i kras była, teraz zniszczyli do czysta. I potem siedzieli do bytku i zabili, zarizał nożem, a w którym roku nie znam, mówię, te też tak siadali. A drugi wciuch żyje do dneska na studzionkach, schował się do kanału, bo też podźgany był nożem, to jakby go nie naszli, jak przyszli chłopi gladaty, bo to jeszcze tylko zdążył przylecieć do chysz, do brata, do naszego brata tam, Dańkowego, akurat lecił do chysz, a mał podwiezanie hej szybko. To było, on to znam, widziłem. I gada, że jeszcze jest jeden i za to znali, bo tak to by się wykończył w tym kanale, bo sam nie przyszedł. Ale on jeszcze powił, a on jak włożył do chysz, tak od razu chpał i choć mu zatkali, to trucił ranu, ale już się wykrwał, bo on już zaletił. No ja znam, z 500 metrów letił od tego kanału. No i już chmer, jak chmer, a toho jeszcze donesli, co jeszcze żył, ale jak win chmer, to się przyzył, od razu się ubernął, a nie gadał. I się nazywa Perun. Więc Perunka. I tak to jeszcze żyje, a to kawalier, to i tot kawalier był. To już się zauważyło, że go zarizali. No to tylko tu było to.

0: Dlatego, że teraz uczyli nasze lękiskie radio, przypominam, że dneska beszeduję z panią Mariną Matyjczak. Schyży też Matyjczak. Pani Maryna dneska mieszka na Czużyni, w Gawronkach Małych, co się znajduje niedaleko Rudnoj na Niżnym Śleszku, a rodom z Czarnoj na Rydni Lemkowyni, gdzie mieszkali jej rodzice i didowe. Proszę słuchajcie dalsze. Mirko Warchacz z Zachodu.
1: Jak długo trwało, zanim ste się pogodili z Polakami?
2: A tu już się po tym pogodili, już tak równo, bo to już był majątek, my chodili też do majątku, już nie było takiego, żeby nie było tak już, żeby oni do roboty chodili, my do roboty z Bajkowa, tu ludzie chodili do PGR-u, już to te Fiorinczani, bo tu Fiorinczani byli na Bajkowi. Sami Fiorinczani. No to też potem już był Karbołomcy, jakim tym w tot Merena był. No już tak, już było tak jak bardziej równo, nie było takiego podziwu. A do ruskiego, jak my chodili do Ryczyc, to oni znali. Także my wygnani, że my to oni znali to. No to też tak. Płatili. To nazwem do komperii brali, do sadzenia obierati kopci i komperii zbierati. A oni tak mali taki majątok, czyli taki kołchoz, to oni jeszcze Niemcy robili nich, to oni tak wozili tu isti, tak wozili kapustę, bok, Kčko také a potom kredit velič. Šiju si toky, baju sami od Rusky na víz, malé traktory juži i to oni tak vozili. To jak mu zaplatil, daš to mu dal, ta dal, a jení to nakovom do vidra kapustu, kvašenio i dobru takú malé kapustu. A jaká se jim rodila velič, to ty hovovo mala jak. No, sadili. Та я ход з колеї Штефанові, я їдемо до Ричиц, та я му говорю, що то поле, швидко ми прийшли, що ми тут робили. А потім ми ходили по пегерах, так, в Бродові, ми збирали компері, заробили, ми си хлопи ходили. А потім вже ми мали своє, вже посіяли, та вже не ходили за роботом. Вже посадили ми, вже ми, як лемки, так і робітні, та вже гребли, Już było. A sino, no to sino, też my kosili. Tak łuk, tyle hektary i szybko chłopy pokosili kosami. Szybko. A my szybko rukami pograbali. No to i chłopy grabali, ale baby wyszli w priorytety i grabati do kip. To ruskomu za piatu kopu. I brało ta sino. To piat kip trzeba było kłasty, nasuszyty i piata łasza. Ale znate ko to, ba tam si nejako vykšu, no ale... Ale vidite, vid nerachu, kopa je dobra i už. Oni brali skopu, a my ešte si sušili, tak jak po svomu, že by bolo suché. Nemali me deť chovasti, tam je tiež kvali napít tam do pokoju. Висаджували, глядали ми в пегері такого місця, де не ляло, де було, ну там ми квали.
3: Не боялися ще до того пегеру давати своє?
2: Ну то раз нам забрали свої корови, скормили швидко, не мали ми чим докормити. Ну але до кути краховські звожити, ну де було квасти, не було де квасти. No stilty my robili z osołom to koło chyż. No potem kara. Już nie będzie jako osoło. To studowa była taka tu też. To pił studowo mało pegiery, a pił studowo dalej chłopim. Już tak pogodili się. No to każdy mał po takiej klitci. To było raz, dwa, trzy. Cztery klitki z jednej strony, cztery z drugiej. No mali my. Потім. Ну то потім ми так сікували, кожен до своєї клітки. Ну то як сте омолотили, та сте потім совому надір давали, а потім ми швидко зазносили. Та так ми робили як гупи, ну, наробили ми ще кілька до нас змістило. Чогось не містило, та вже видите як. A potem komisija bova što nam pole priznavale nam pole. Ale zas potem tak, to tak je všetko bolo. Mal biti hohosti što, ne znam jak to vam upovisti, bo ja se na takim ne znam. No to mohli me si obrati dade. No ale každi še bojev, no gde pidete na taki kavačog špidljist, jak mate nad hržom. A oni zrobili nad hržom, dali ljudom i zrobili dorogu, takže, a tam už bylo pajstvo, už pagenske. No i tak to bylo po kolečkách. Potom zase zrobili kolej. Zas

0: a múk nám dali na Ižuňa, ale tiež kilku kilia tam neznám, ale v taký torbi bolo toto, to bola múka z kaštana. Kaštanová múka bola.
1: I to dobre bolo?
0: No to tam ani nejeli, bo mali ešte svoju, bo mesi zarobili, tam mesi zmúvali, ale toto bolo až červená, taká žolta. To bola z kaštana, to Jirka bola. A to za to veličo rúga dali, že to je žizno. Ale ja nejeli meduže. Chyba raz pribovali mňa.
1: Kole Polaka.
0: Ale múk nám nedali, múk zo zemlí, len z kaštana. No, tam nás pohostili.
1: Kole Lemke začali sa schoditi s Polakami? Kole začali sa medže sobom ženiti?
0: No, to tiež také, ja neznam. Bo Lemke sú tak stydlivé, tak spravedlivé pojem, poprostu. Tak bojažní, bojazné. Boha sa bojat i ľudí sa stydajú. O, toto jedno pojem. A toto sú čmilší ľudia. Oni, jak už sa vás čepit, to neodstaje. A náš nechce ho toho nechce. O.
1: Ale Lemkyni sa ozerali za Polakami?
0: Ja tam sa nepochválim, bo ja ne jestem z tých. Mám žiaťa Poliaka i nepojím, že zlý bo je dobrý. Bo toto nemôžu poistiť. Bo no je i Poliak dobrý, i Lemko dobrý, i zlý tyž je Lemko, tyž je nedobrý. Bo sú takí ľudia. Ale vy je dobrý. I o ženu dobrý, i o díti to takého ňaňa nie je.
1: No, a to sú také teperišní časy, ale my chodíme báže o to skoršie časy. Perše, tak no, po druhej vojni światowej, po tym wyseleniu, tak, po akcji Wisła. Kole Lemke zaczęły się ohladać za Polakami, a Polak za Lemkyniami.
0: A to się już, jak się już bardziej poznakomyli, pizniższe. Już tak razem chodili, już tak pizniższe.
1: Polakom nie przeszkadzało to, że to Ukraińcy, banderowcy?
0: Ja znam, oni już może już znali, ja to vám nepoviem, bo toto neznám, ale tak, jak už sa ženili, to už, a oni prevažne tak tu poprichodili, že tam boli mišané.
1: Zo vzhodu?
0: Tak. Tak prevažne tak, bo toto z centrály, to oni znali. A tamte neznali u nás chyba.
1: Na koniec besidy, Judam się wam tak łasa kurycz. Czy macie żal za akcję Wisła? Judam się wam tak łasa kurycz. Czy macie żal za akcję Wisła do Polakiu?
0: No, czy mam żal. Ja nie wiem, czy oni sami winni. Czy sami winni, czy i Niemcy jeszcze winni, czy i Rusko jeszcze winni do tego wszystkiego, co oni porobili. To te króli ich, co oni pouznaczowali. Jak może, nie znam powieści, ale jeden żal, że nas wygnali, a nam tu nic nie zapłacili, nic nie dali. O, lisy my polyszali, my mali 12 hektarów lisa i ziemi też pewno tak, co się koło 12. I novú chyžu, i všetko, i stará ešte bola dobrá, i nová. I dobre bolo všetko také, už sa dorobili tak, že dido barže bydovali, bo groši nebolo, ešte perše, bo bola vojna tiež. To chodili, byli Američi dva razy, zarabľati peniaži. No i všetko do Polsky priresli. Nigde inde ne pišli pinjaži, tylko v Polšču ostali. I v Polšču me byli. To už kupili mašinu, už kupili mlinok, už kupili toto, što už bolo lepše, što ľudia už my už kusio robili tak, jak by už puhňaňu mali, železne už toto. mašinu mali što s utrjasačami, mlinok, no to už mi mali

Perwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko. I szczulem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

Kuchenczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków, życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Bye-bye.

słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnacy u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusna i učiteljka ruskog jezika i kulturi.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilno było bandam, tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona, tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio.
1: Nie.
3: Ruskie radio.
1: Nie.
2: Ukraińskie radio.
1: Nie.
3: Wo, wo, wo.
0: LMFM.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж спіття не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę go tobi sen. Stan, posłuchaj. Zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.